two, one, two, three, four.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

Szczęść Boże, Gris Gott, dzień dobry, Shane, guten Morgen. Witam bardzo serdecznie wszystkich sam naszych słuchaczy, którzy już sam są u nas na radioku. No i też myślę, że jeszcze inni dołączą. Ja, moi drodzy, dzisiaj, jak piszę na naszej ramówce, niedziela, a inaczej trochę się pogro, pra, i też temat na dzisiaj, problemy rodzinne. Kto ich nie ma? Moi drodzy, kto ich nie ma, to po prostu cygani, ja? Bo każdy z nas jakieś tam problemy zawsze ma, czy to malutkie, czy to większe, czy bardzo wielkie. Ale każdy je ma. Oczywiście nie każdy będzie o tym godał, bo to jest całkiem normalne. Kto chce gadać o swoich problemach w domu? Nikt. Jest to po pierwsze może wstydliwy trochę temat, po drugie, jakby to powiedzieć, ja tam w tej rodzinie wszystko niby gro, a ja mu powiedzieć na przykład, że mój zięć nie jest taki dobry jak od tamtych ten zięć, albo moja synowo nie robi tak, jak ja by to chciała, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, są też problemy, które możemy powiedzieć błahostkami, ale niestety też tak jest, że ludzie sami się te problemy robią. Bo są też tacy, co po prostu bez problemów nie poradzą żyć. Ja? Po drugie, są też tacy, że lubią te problemy stwarzać. Więc o takich dzisiaj problemach możemy trochę pogadać. Oczywiście zachęcam na moja konsola. Kto by chciał też coś napisać, nie przedstawiajcie się, nie musicie pisać, skąd żeście są, jak się nazywacie, wiele macie dzieci, wiele zięciów, wiele synowych. To jest po prostu nieważne, ja, i nikt nie musi wiedzieć. Ja. Są też wielkie problemy, bardzo wielkie, a są też problemy majątkowe, ja? Nierówny podział majątku lub niespodziewane spadki często prowadzą do właśnie odcięcia kontaktów i wrogości między rodzeństwem lub rodzicami. Moi drodzy, to jest bardzo trudny temat. Ale już nie jedna niedziela mieliśmy rozmaite tematy i trudne, i trudniejsze. Bez toż myślę, że dzisiaj też to razem do kupy opanujemy, że będzie trochę ciekawie, okej? Jeszcze jedno, nie piszcie o żadne piosenki, żadnych prośb muzycznych dzisiaj nie będę spełniał. Jakby mnie tam ktoś słuchał, to powiem obojętnie, czy to będzie fajnie muzyka grała, albo nie fajnie, ale dzisiaj tak też będzie, więc no ja. A ci, co wiedzą, o co mi chodzi, no toż jest jak jest. Powiem tak, dzisiaj lista zrobiono należy do mnie, okej? Okay?

Moje dostomili zaczyna od takiego przykładu, kiedy znowu kaj, co, jak, to, jak zawsze godą, jest to po prostu nieważne. W pewnej miejscowości dawno temu, nie dzisiaj, była rodzina, jak wszędzie, ja, jak są rodziny. Mieli troje dzieci, no muszę powiedzieć, dwóch chłopców i jedna dziewcha. Ta dziewcha była od tej kobiety, to znaczy nie była dziewcha od tego ojca. Ten chłop się wziął baba z cerą, z dziewchą, nie małą, no dawno temu. No ale potem jeszcze było dwóch chłopców, no i po prostu żyli jak normalnie, żyli jako rodzina. Mieli tam wielkie gospodarstwo. No i wiadomo, dzieci rosną. Ten jeden synek tak dość na tej gospodarce robił. Ten drugi to był taki, no trzeba powiedzieć, troszkę inszy. Tam nie miał takiego pociągu do tej gospodarki. Nie? No ale lata lecą. Jak to kiedyś dawniej było. Każdy kasik tam chciał lepsze życie mieć. Nie? No i chłopcy się pożenili. Ten jeden z domu poszedł, ten młodszy z domu poszedł, bo nie za bardzo za tą gospodarką był. Ten drugi wyjechał do Niemiec. Zostali te rodzice i jedna dziewcha. Dziewcha wyszła za mąż, poszła do swojego męża. Ja, nic w tym nie ma dziwnego, ale ten ojciec był taki zażarty, że ta dziewcha mu powiedziała, jak chcecie, to my tu przyjdziemy, będziemy mieszkać, będziemy się wami opiekować, nie? No i będziemy robić na tej gospodarce. Moim chłopowi się to podobał, on też tam pochodził z gospodarki i tak dalej, nie? Ale ten ojciec padł, nie, ona nie dostanie nic. Ja z tego czy innego powodu, że nie była jego richtig prawdziwym dzieckiem, nie dostanie nic. No więc, dziewcha się wyprowadziła, zamieszkała ze swoim chłopem, mieli rodzina, normalna rodzina. I co w końcu? W końcu to gospodarstwo po prostu zostało u tych ludzi. Ale czas leci, człowiek coraz to starszy, nic nie poradzi robić. No bo wiadomo, jak już jest wiek, to już siły brakuje, no i nie idzie nic robić. Ten jeden brat z tych Niemiec, życie się ułożył, tam został. Ten drugi z gospodarką nie chciał mieć nic innego, miał swoja rodzina. O co mi chodzi? Taki problem rodzinny, że do dzisiaj, jakbyście widzieli, chałupa się po prostu wali, pole, cała gospodarka, wszystko zostało bez opieki, nikt na tym nic nie robi, po prostu robi się las tego, I teraz powiedzcie, rodzinne problemy. Czy nie można było jako rodzina powiedzieć tej dziołsze, weź ty dziołcha, to se wszystko, zajmijcie się tym, opiekujcie się tym, róbcie, jak wam się tam podoba, ale widzicie, jak to jest? Nie. Bo ten ojciec padł nie do nic i dzisiaj wszystko zostało. Teraz, jak słyszał, zaczynają się sądy o majątek, tak jak powiedział. Bo temu się należy to, temu tamto, a tamtej tamto. I to, według mnie, to są richtig wielkie problemy rodzinne, na których po prostu ludzie cierpią i nie pomyślą o jednej rzeczy. O tym, że my też wszyscy się starzejemy i kiedyś też nic nie będziemy umieli. I kiedyś trzeba będzie opuścić te miejsce i pytanie, czy ktoś z nas coś weźmie ze sobą? Odpowiedź chyba każdy zna. Takie rodzinne problemy.

Co, moi dostąpili, czy też idzie jakieś problemy rodzinne rozwiązać, żeby ich nie było? Idzie. Czasami w niefajny sposób, ale idzie. Powiem mu taki przykład. Dawno, dawno temu, no tak troszkę śmiesznie to będzie, ale to są fakty. Jak ich jeszcze robił na grubie, no to już jest kupa lat temu. Był taki też, no taki fajny kolega tam, ja. Mieli jednego syna. No wiadomo, to było dawno temu, to ty syneczek jeszcze był mały, ale o co mi chodzi? No też on tak troszkę się popijał. To każdy wiedział, ale nikt z nas nie wiedział, że jak on przyszedł do domu pijany, ożarty, to po prostu robił, no ja, robił haje, nie? Robił bonanzy. Czasami też ta żona, no ja, dostała od niego, nie? No, nie powinno tak być, ale było. W każdym razie pewnego dnia przyszedł do roboty i miał oczy podbite, nie? Tam pysk szczaskany. No ja, gut. Gadamy, ty, a ty kajś był w knajpie, narżli ci tam, nie? Padał, nie, nie będę nic godął, ale mono kiedyś mu powiem. No w każdym razie, jak to na grubie, każdy się pyta, nie? Jerunie, ty to pady, kto ci to przywalił, nie? No i było nastawiono trzech, padał, ja wam powiem, ale nie godajcie nikomu, bo to jest gańba, ale powiem. No i tak, w każdym razie przyszedł do domu nawalony i robił haja. Był tak, że się obalił, ta żona jego wzięła stołek, jak on leżał na tej ziemi, to ten stołek na niego, tak wiecie, on leżał między tymi nogami z tego stołka i ona mu nawaliła. Narżła mu i potem mu powiedziała, jeszcze raz, jak przyjdziesz pijany i na mnie rękę dźwigniesz, to cię zabiję. No i okej. Poszedł spać i tak dalej. Na drugi dzień nic nie wiedział, nie? Albo nie chciał wiedzieć, tego nie wiem. W każdym razie patrzy do lustra, jak wyglądał i do tej żony, ty, ja nie wiem, gdzie byłem, nie wiem, co mi się stało, kto mnie tak urządził. I ona powiedziała mu, siadaj, pogadamy, ja ci powiem, kto cię tak urządził, nie? No i siedli i ona mu to wszystko powiedziała, jak to było, jak przyszedł pijany, że upadł na podłogę, wzięła stołek i walnęła go i tak go urządziła. I powiedziała mu tak, słuchaj kochanie, dostałam od ciebie parę razy, ty dostałeś ode mnie jeden raz, ale teraz zapamiętaj sobie to bardzo dobrze. Następny raz, jak przyjdziesz pijany, i na mnie rękę dźwigniesz, to już więcej nie staniesz, zabiję cię. No i w końcu, jak on to opowiadał, słuchaliśmy tak richtig, nie? Jak się to godo z gębą otwarto i godo, hopy, nie godajcie nikomu, ale to jest prawda. To jest prawda. Po jakimś czasie, nie? Dowiedzieliśmy się, jak przyszedł do domu pijany, to w przedpokoju już się rozbierał i godał do swojej żony, kochanie, ja idę spać. I to co wiem, długo, długo lat później cały czas tak było. Nie było hajów, nie było bonanzy. I tak ten problem rodzinny został po prostu rozwiązany.

So, moi drodzy, ja witam sam na naszej wspólnej konsoli pierwszego gościa, jest to Dawid z Kelnu. To już witamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy. I pisze tak, witam wszystkich w to niedzielne przedpołudnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę dużo zdrowia i szczęścia. Nie ma rodzin idealnych, nawet tam, gdzie z zewnątrz wszystko wygląda pięknie. Mogą pojawić się kłótnie. Brak porozumienia, zazdrość, problemy finansowe czy różnice pokoleniowe. Najważniejsze nie jest to, czy pojawiają się problemy, lecz to, jak sobie z nimi radzimy. Trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim szacunek, szczerość, zaufanie, wzajemne wsparcie i wybaczanie pomaga nam w zdrowych relacjach rodzinnych. Temu wszystkiemu musi towarzyszyć szczera rozmowa, cierpliwość i najważniejsze, gotowość do przyznania się błędu. Bo najczęściej bywa tak, że problemy stwarzamy sobie sami. To tak trochę ogólnikowo, ale napiszę jeszcze w następnym wpisie, jak ja sobie radzę z moimi problemami. Napisała Gabi z Kelnu. Jest, Erkusia, to ja już teraz, już się boję dalej ta audycja robić, moi drodzy, bo to jest moja żona, jakby kto nie wiedział, nie? No toż, no ja, no ale liczę, że tam na mnie nic nie napisze, nie? Bo ja jest po prostu, jak się to godo po naszemu, niespotykanie spokojny człowiek, no. No czasami też buchnie. Okej, dziękujemy pięknie za wpis i jeszcze fajnej niedzieli życzę. Zigi Szymański do nas też zaśpiewa.

Vítame i pozdravujeme Suhačka, ktorá tiež odvieťová sam naše rádio. I Suhačka píše tak. Vítam i pozdravujem. Problémy rodinné. Kto ich nemá? No vlastne, dobré pytanie, kto ich nemá? Może powiem inaczej. Kto chce o tym gadać? Nikt. Ale ja trochę powiem. Jestem już babcią, ale nie taką starą. Mamy troje dzieci i też wnuki. Byłoby wszystko okej, żeby nie te problemy rodzinne. Moje dzieci przychodzą ze wszystkim do mnie. Obojętnie co by to było. Robią tak, jakby nie mieli swojego życia. Tylko dalej mieszkali z nami rodzicami. Ja jestem przy wnukach, a oni fruwają gdzie się da. Mąż patrzy z boku na to wszystko, ale nie ma odwagi nic powiedzieć, bo bym go chyba zaraz ustawiła. O kule bele. Czasami myślę, że ja jestem chora psychicznie i chcę, żeby dzieci w ogóle nie wyprowadzały się z domu. Może boję się tego, że nie będę miała co robić, jak ich nie będzie w domu. Nie wiem, ale to są problemy rodzinne. Mogłabym dużo więcej pisać, ale na razie starczy. Słuchaczka niedzielnych audycji. Dziękuję, że takie są, napisała słuchaczka. Serdecznie dzięki za wpis. Pozdrawiamy milutko. Najlepiej, jak się tego do... Czasami najlepiej się nie odzywać, bo niekiedy jest tak, że jak się dwa słowa mniej powie, to człowiek jest zdrowszy. Ja? Ale powiem tak. To ja by nie mówił, więc powiem tak. Droga słuchaczko, kiedyś przyjdzie taki dzień, że będzie już za późno do twoich dzieci, żeby kogoś poznali, żeby założyli swoje rodziny. Kiedyś przyjdzie taki dzień, że po prostu nikt ich nie będzie chciał. A kiedyś też przyjdzie taki dzień, że ciebie braknie. I co potem? Według mnie jest prosta odpowiedź. Inni ludzie powiedzą, że wychowałaś kalików. Bo niestety, tacy ludzie po tym są kalekami. Oni mają ręce, nogi, głowa, fizycznie są sprawni, ale umysłowo nie są sprawni. Bo, jak to powiedzieć, co po tym, jak się po tym poradzą sami, jak ciebie nie będzie. O, trzeba coś ugotować, trzeba wyprać i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ktoś może mi tu zaraz napisać, nie być taki mądry, bo ile jest ludzi, co samotnie żyje. Tak, to jest prawda. Dużo. Nawet też takich z domu, co nie wydało do kto, bo nie wolno. Ale są samotni, żyją, mają mieszkania, mają robota, umieją ugotować. Ale oni już

So, no i ja tu mam zaszczyt przywitać następnego gościa. Jest to następna pani, jest to nasza Ola z Prudnika, kiedyś rodom. Dzień dobry Ola. Witaj milutko w ten niedzielny jeszcze poranek, bo do południa jeszcze trochę brakuje. Ola z Prudnika pisze tak. Cześć Peter, melduję się na odbiorniku i od razu rzucam swoje 3 grosze do dyskusji, bo temat jest mega ważny. Podpisuję się pod tym, co powiedziała Gabi. Pozdrawiam. Bez rozmowy nie ruszymy z miejsca. Rodzina to często miks zupełnie różnych światów. Różnimy się wiekiem, poglądami, a czasem nawet podejściem do codziennych pierdół. Łatwo wtedy o konflikt, ale najważniejsze to nie budować murów, tylko rozmawiać. Nawet jak te rozmowy bywają trudne i emocjonalne, to tylko one mogą nas do siebie zbliżyć. Wielkie dzięki za ten temat. Życzę udanego programu, napisała Ola z Brudnika. Ola, piękne dzięki, Bóg zapłać. No i powiem, no myślę, że jakoś ten program tutaj ogarniemy na dzisiaj. No bo jakże powiedział, każdy słuchacz do mnie jest ważny. Ja, czy to przyjdzie pierwszy raz, czy zawsze jest. Ale fajnie, jak ktoś przyjdzie i też do tej audycji coś dołączy. Jest to urozmaicenie. Ola, masz rację. No jest tak, że trzeba pogadać, porozmawiać, ale nie, czasami się nie da. A dlaczego? To powiem za chwileczkę. Ola, dzięki za wpis.

Ja, moi drodzy, jakby to padać, nie wiem, czy można powiedzieć 50% czy więcej w tych rodzinnych problemach jest ten spadek, ale dużo, nie? Rodzice mnie wykleli, a siostry plują we mnie jadem, bo dostałam pokaźny spadek po ciotce. Chytrusy nie zobaczą złotówki. Nagle rodzina przypomniała sobie o moim istnieniu. Udawali, że jestem dla nich ważna. Nieudolnie próbowali dopytywać o moje sprawy i moje życie. Jakby w ogóle mieli o nim jakiekolwiek pojęcie. Wiedziałam, że robią to tylko po to, by położyć pazerne łapska na spadku po mojej ciotce. Nigdy nie udziwiła się, że moi najbliżsi są dobrymi ludźmi. Już jako dorastająca dziewczynka zrozumiałam, że nie pasuje do tej rodziny. Najwyraźniej oni czuli to samo, by niejednokrotnie dawali temu wyraz. Myślałam, że poznałam ich na wylot i niczym nie są w stanie mnie zaskoczyć. Byłam w błędzie. Po śmierci ciotki Kornelii to mi przypadł w udziale cały spadek po niej. Wtedy kochana rodzinka pokazała mi, na co naprawdę ich stać. I za to, że cały czas opiekowałam się ciotką, byłam dla niej jak własne dziecko. Moi rodzeństwo chcieli wszystko ode mnie odebrać, to, co dostałam w spadku. Ja, moi drodzy, jak ich powiedział, spadek, majątek, to wszystko doprowadza do tego, że te rodziny potem się gryzą. Ale pytanie jest takie. Nie tylko w tej rodzinie, ale kaj indziej też tak jest. Kaj są, gdzie są ci drudzy, którzy mają pomóc zaopiekować się, czy to ciotka, czy matka, czy ojciec. Nie ma ich. Dopiero wtedy, jak tamci umrą, ten spadek przechodzi na tego, co się opiekował. Czy to rok, dwa, czy pięć, czy dziesięć. Nieważne. Ja? Wtedy, powiem, pojawiają się sępy. A sępy, dobrze wiecie, kto to jest. Sępy zawsze idą tam, kajby było coś skorzystać. Więc w tym przypadku, jakbyście słyszeli króciutko opowiedź, też chcieli odebrać wszystko, no ale po prostu się zawiodli, bo nie dostali nic. Ale tak też jest nie u jednej rodziny. Ale za chwileczkę całkiem inny przykład.

So, witamy, witamy, niedzielno słuchaczka, radyjka, tak się ktoś podpisał, więc jest dobrze, bardzo dobrze, niedzielno słuchaczka, radyjka. A wiecie, powiem wam szczerze, ja lubię takich niedzielnych słuchaczy, czy to słuchacz, czy słuchaczka, poważnie, bo to są takie niedzielne słuchacze, to są tacy, co przyjdą na radio, nie, i zawsze... Zawsze pomogą ta audycja zrobić. Poważnie. Oni przyjdą po to, żeby posłuchać i też coś dać od siebie. Ja? Bez to, ja ich lubię. Przyjdźcie. Choć jedno raz w tygodniu. Ale nieważne. Ważne, żebyście byli. Dobra. Niedzielna słuchaczka pisze tak. Witam wszystkich niedzielnych słuchaczy i naszego Petra z Gabi. Myślę, że słucho audycji. Pozdrowienia śla i błogosławionej niedzieli życzę. Do wszystkich problemy rodzinne są wszędzie, w każdej rodzinie. Na pewno są tylko jedni się przyznają, a drudzy nic nie mówią na ten temat. Ale na przykładzie z mojego otoczenia i rodziny. Wydaje mi się, że ludzie sami sobie robią problemy. Niektórzy nie potrafią żyć bez problemów, po prostu ich szukają. W rodzinie, otoczeniu lubią podkręcać ten ogień niezgody i praktycznie nie potrafią bez tej adrenaliny żyć. A jak czasem jest przez dłuższy czas spokój, to po jakimś czasie się znowu osoba uaktywni i znowu się zaczyna adrenalina. Najlepiej by było narobić problemów i wszystkich skłócić ze sobą dookoła. Mnie już życie nauczyło, że po prostu najlepiej ignorować. Nie wypowiadam się, nie komentuję, a czasem udaję, że nie rozumiem i nie wiem, o co chodzi w tym całym zamieszaniu. I to jest chyba najlepsze podejście do takich problemów, bo problemowy ogień sam gaśnie, jeśli się nie dolewa oliwy do ognia. Chociaż czasami trzeba by jej wyjaśnić, no ale cóż, szkoda nerwów i zdrowia życzę. Pozdrawiam, napisała niedzielna słuchaczka Radyjka. Piękne dzięki, niedzielno słuchaczko, za opis tutaj na temat problemy rodzinne. To jest prawda. Czasami jest lepiej nie widzieć, nie słyszeć, odwrócić się z drugą strony i tak jak piszesz, nie wiem, nie słyszałam, nie widziałam, jest okej. Chociaż... W gruncie rzeczy widziałaś i słyszałaś. Ale czasami jest warto oko przymknąć i jest człowiek zdrowszy. Nie? Okej. Dziękuję za wpis i życzę oczywiście fajnej niedzieli. Proska Berecho, a następnie Barka poleci też.

Moi drodzy, następnie problemy rodzinne. Co byście powiedzieli na takie coś? Są dwie siostry. Jedna siostra wyszła za mąż, mo syna. Druga siostra jest samotna, nie wyszła za mąż, po prostu jest sama. Obydwie pracują. Ta samotna, no jak to w życiu było, no co będziemy dużo gadać, po prostu lubi żyć w samotności. Ma mieszkanie, ma auto, ma dobra robota, zarobił dobre pieniądze. Ale nie o to chodzi. Druga siostra ma męża, ma jednego syna. Przychodzi do wesela. Ten młody chłopak żeni się. Matka jego przychodzi do tej swojej siostry i go do jej tak. Dzieci nie masz, rodziny nie masz, mój syn się żeni, nie mamy tyle pieniędzy. Mogłabyś dać coś na te wesele. No i tu się zaczyna konflikt. Ta godo, moment, z jakiej strony ją mam dać na wesele twojego syna? Jeżeli będzie wesele, pójda jako ciotka, oczywiście będzie prezent, jest to normalna sprawa. Ale nie widzę w tym tego, że mam ci na przykład połowa wesela zapłacić, dlatego że jestem sama, nie mam dzieci. I problem był w tym, że się po prostu pokłócili się z tego powodu, że ta samotna siostra nie chciała dać pieniędzy na te wesele. No i wyszło tak, że wesele się odbyło. Ta samotna siostra na wesele nie została zaproszona. No nie była na tym weselu, no ale było jak było. I widzicie, moi drodzy, zaś przychodzi te słowo majątek. Mi się wydaje, jakim prawem miała ta ciotka, ta siostra zapłacić ileś tam na te wesele. Ja wystarczy, jak wyszła, do prezent i jak normalny każdy inny gość. Ale ludzko pazerność niestety nie zna granic. I widzicie, poświęcić braterstwo, poświęcić siostra z tego powodu, że nie dała na wesele, nie wiem, jakby to inaczej powiedzieć, ale wydaje mi się, że to już jest chyba albo głupota, albo chamstwo, albo nie wiem, po prostu jak to inaczej nazwać.

Co, moi rastomili, witamy i pozdrawiamy sa naszego fajnego socza ze Kölnu. Girls Köln, Gris Gott, witam bardzo serdecznie. Girls Köln pisze tak, witam cię Peter na twojej audycji. Dopiero teraz mogłem się włączyć do dyskusji. Moja krótka refleksja do tematu mówi się, że w każdej rodzinie znajdzie się czarna owca, czyli osoba, która swoim zachowaniem odbiega od przyjętych norm i jest źródłem zmartwień dla rodziny. Czasami za trudnym zachowaniem kryją się problemy osobiste. Samotność lub uzależnienia, na przykład alkoholizm. Nie musimy akceptować wszystkiego, co robi taka osoba, ale warto spróbować jej pomóc. W miarę naszych możliwości możemy zaoferować jej wsparcie, pamiętając jednak, że nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo na siłę. Każdy człowiek sam musi podjąć decyzję o zmianie swojego postępowania. Nie możemy jednak pozwalać, aby zachowanie tej osoby niszczyło życie całej rodziny. Pamiętajmy, że pomaganie nie oznacza poświęcenia samego siebie. Dajmy również o siebie i własne granice. Pozdrawiam wszystkich niedzielnych słuchaczy, napisał Georg z Köln. Georg, fajnie napisał, no ja, ale mnie znosz, albo skomentuję coś, albo nie skomentuję. Więc w twoim wpisie muszę coś skomentować. Nie zawsze człowiek ma rację, bo podoba mi się to zdanie tutaj. Nie możemy jednak pozwalać, aby zachowanie tej osoby niszczyło życie całej rodziny. Georg z tym się nie zgadza. Bo na przykład, znam taki przykład, o, jest rodzina. Normalno rodzina. Chłop, dopóki robią, no, jako tako było jeszcze, jako tako okej. Potem przyszedł na renta i jak to w Polsce bywało, przeważnie przede wszystkim na Śląsku, górnicy w wieku 43-4 lata poszli na emeryturę. Ja? My go domy renta, ale poszli na emeryturę. Moi drodzy, mając 43-4 lata, chłop w sile wieku idzie na emeryturę. Okej, jest prawda. Narobią się 25 lat na kopalni, ciężka robota, nie ma tyle powietrza i tak dalej, i tak dalej. Ale na tej emeryturze po pewnym czasie, ja powiedzmy, niech tam jest miesiąc, dwa, trzy, cztery, pół roku, człowiek się trochę regeneruje. Jest na lufcie, oddycha tym powietrzem, nie musi o 4 rano wstawać, nie musi na noc iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. O co mi chodzi dalej? Zaczyna się brak roboty, pijaństwo. Sięga się do kieliszka coraz to więcej. Aż człowiek staje się alkoholikiem. Następni w tej rodzinie, próbują coś tam zrobić, przegadać, że wystarczyłoby tego, ale nie. Temu człowiekowi już nic nie pomagało. Żadna rozmowa, on po prostu żył tą wódką, tym piwem, alkoholem.
i nie jedni próbowali coś zrobić, nie zrobili nic. Jedynie to naokoło rodzina się rozwaliła, rozeszła, bo z tym człowiekiem już nie mieli tematu. Więc Georg, no ja nie gniewaj się, ale takie są też fakty, że czasami człowiek próbuje coś zrobić na dobre, ale tu nie wychodzi. Wtedy jest tak, jak tam słuchaczka pisała, odwrócić się, nie widza, nie słysza, nie moja sprawa. Niestety, ale na ten temat kiedy zrobimy audycję o alkoholizmie. Co, Georg, piękne dzięki za fajny wpis, życzę Tobie fajnej niedzieli, pozdrowienia do Tereski i już też trzeba coś tutaj puścić.

czego chcesz ode mnie, synu mój? Czego chcesz? Odpowiedz, synu mój.

No, moi drodzy, nareszcie się też tu pojawił ten nasz fajny kolega Günther. No, Günther, ja myślę, że ciebie nie ma, ale fajnie, żeś jest. Bardzo mnie to cieszy, że jesteś tu z nami. No i Günther, powiem trochę niefajnie, ale cieszy mnie to, że jesteś o tej godzinie, a nie jak się to godo za 5-12 dni, bo ty przeważnie na koniec przychodzisz. Ale fajnie, Günther, pozdrowię cię bardzo milutko. No i już przechodzę do twojego Günther wpisu. Günther pisze, witaj Peter, powiem tak, konfliktów w rodzinach jest bardzo dużo, kłótni czasami jeszcze więcej. Moja propozycja jest taka, zamknij drzwi, zanim w czasie kłótni powiesz coś więcej. Najpierw zamknij drzwi, nie dlatego, że przez otwarty próg ucieka szczęście albo wchodzi pech, tylko dlatego, że są sprawy, które powinny zostać między dwojgiem ludzi, bo kiedy emocje wychodzą na korytarz, kiedy słyszy je rodzina, dzieci, sąsiedzi albo znajomi, wszak konflikt przestaje być tylko waszą sprawą. A słowa wypowiedziane w gniewie potrafią zostać w pamięci długo, dłużej niż sama kłótnia. Dlatego, gdy czujesz, że emocje biorą górę, zamknij drzwi, nie rób przedstawienia, nie szukaj świadków, nie wyciągaj waszych problemów przed innych. Porozmawiajcie wtedy, kiedy oboje będziecie w stanie naprawdę się słuchać, a kiedy wszystko opadnie, otwórz okno, przewietrz mieszkanie i razem z tym powietrzem spróbujcie wypuścić również to, co niepotrzebnie zostało powiedziane. Bo nie każda kłótnia niszczy relacje. Czasami niszczy ją dopiero to, że nigdy naprawdę jej nie zamknięto. Zapamiętaj, najpierw zamknij drzwi, potem rozwiąż problem, zanim usłyszy ją cały świat. Kiedyś starsza pani dała mi 3 rady. Im jestem starszy, bardziej rozumiem, ile w nich mądrości. Po pierwsze, nigdy nie trzymaj przy swoim boku ludzi bez szacunku, bo to jak kamień u nogi na stromym zboczu. Po drugie, nigdy nie zwierzaj się każdemu, kogo spotkasz na swojej drodze, bo nie każdy twarz kryje uczciwe serce. Po trzecie, nigdy nie kupuj przyjaźni pieniędzmi, bo gdy zabraknie pieniędzy, fałszywy przyjaciel odejdzie pierwszy. Mówi się, że prawdziwych ludzi poznaje się nie po pięknych słowach, ale po ich zachowaniu. Dlatego bardzo uważnie wybieraj, kogo wpuszczasz do swojego życia, bo nie każdy, kto idzie obok, idzie z tobą. Myślę, Peterku, że na ten temat wysłowić się dość wystarczająco. Pozdrawiając, życzę błogosławionej niedzieli, napisał Günther. Günther, piękny, dzięki Bóg zapłać. Powiem tak, bez komentarza, nic dodać, nic ująć. Mogę jeszcze raz powiedzieć, Bóg zapłać za wpis. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. No i oczywiście coś też do tego twojego wpisu musi polecieć jako muzycznie. Ja, moi drodzy, jest tak, jak to Günther tu opisał. Wiadomo, trzeba uważać, przed kim się coś godo, ale na ten temat to może by trzeba zrobić inny temat, inna audycja, ja? Bo nie powiem, jeżeli godocie przed koleżanką, sąsiadką, sąsiadem to i tamto, potem wychodzi coś innego z tego, ale to już nie są rodzinne problemy. To już jest inna rzecz, nie? Günther, piękne dzięki, posłuchamy coś.

So, moje Rostominy, witamy ponownie tu Ola z Prudnika. No, Ola, niestety musiałeś trochę poczekać, ale no jak to jest, no przy takiej audycji to się nie da więcej jak jeden was wpis poczytać, żeby po prostu też coś muzycznego szło posłuchać. Ola pisze, spadek w teorii ma być zabezpieczeniem na przyszłość. W praktyce bywa jednak bombą z opóźnionym zapłonem, która rozrywa rodziny na strzępy. Klasyczny scenariusz. Jedno z rodzeństwa przez lata poświęca swoje życie, by opiekować się schorowanymi rodzicami. W dowód wdzięczności otrzymuje we spadku dom lub mieszkanie. Dla niego to sprawiedliwa zapłata za trud. Dla reszty rodziny, która dotąd była nieobecna. Nagła niesprawiedliwość i powód do wielkiego żalu. Majątek uruchamia lawinę skrywanych przez lata pretensji. Pojawiają się kłótnie o zachówek, spłaty rodzeństwa i wzajemne oskarżenia. Finansowe zobowiązania, które wtedy powstają, często zmuszają do radykalnych kroków, takich jak konsolidacja nagłych długów, byle tylko zamknąć bolesny rozdział i odciąć się od toksycznego konfliktu. Ola z Prudnika. Masz rację. W niejednych rodzinach było i jest tak na 100%, że ktoś opiekuje się tymi rodzicami. Inni rodzeństwo są gdzieś tam, nie opiekują się. A potem kiedyś, jak rodzice już odejdą z tego świata, pojawiają się z powrotem, bo mnie się należy. Moi drodzy, szczerze powiedzieć, nic się nie należy. Powiem wam taki przykład, co dotyczy mnie. Nie wstydzę się, bo możecie powiedzieć, no jo, tutaj robię, czytam odwoz od takich, co się nie podpisują, a o mnie nic nie powiem. Powiem wam, prawda, u mnie w domu jest tak. Była mama, był tata, mam brata, mam siostra. Moja siostra opiekowała się rodzicami do końca. Zrobiła pogrzeby, aż zmarli. I powiem wam głośno, my z bratem wyrzekli się wszystkiego. Czy domu, majątku, gospodarstwo tam było też. My nie chcieli nic. Po prostu powiem, jej się to należało. Za ta ciężko robota, co się ojcami opiekowało, należało jej się wszystko. I do dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt. Dzwonimy, jeździmy, odwiedzamy się. Nie ma problemów. Nikt nic nie chce. I wiem, że w mało rodzinach tak jest, że nie ma sądów, nie ma nienawiści, ale powiem, że u nas tak jest. Mój brat nie chce nic, ja też nie chcę nic. Ja jestem zadowolony, jak zajademy do mojej siostry, ugości nas, to wystarczy. Ja. No, więc Ola, są też takie rodziny, co nie mają problemów z tym spadkiem. Dodam jeszcze jedno zdanie do tego. Wiecie, nikt z nas nic nie weźmie. Nic. Tak jak na ten świat przyszliśmy, tak z tego świata odejdziemy. A po co się żrać? Po co sądzić? Nie lepiej w zgodzie żyć.
To jest moje zdanie. Bo są, wiadomo, inne zdania, że będą się sądzić, bo to mi się należy, bo to było, jak się to godo, ojcowizna. A ja wam powiem, nic ci się nie należy. Pojechałeś z rodzinnego domu, wyjechałeś ze swoją rodziną za granicę, ułożyłeś się życie, żyjesz, masz swoja rodzina, więc nic ci się nie należy. To jest moje zdanie. Co? Okej, okay. Dziękuję Oli i już puszczymy coś, bo następnie już tu następna osoba czeka.

To sorry, sorry, muszę to przewinąć tutaj, bo następny wpis. Następny wpis tutaj już mam i pisze Gabi Skeln. Tak. Każdy musi znaleźć swój sposób na pokonanie problemów. Moim sposobem jest, że nie nazywam tej trudnej sytuacji problemem.

i otwarte rozmowy bez szukania winnych, osadzenia i obwiniania całego świata i Boga za tę sytuację. Po przetrwaniu tego wszystkiego staram się wyciągnąć wnioski na przyszłość i najczęściej zmieniam coś w moim życiu albo zachowaniu. Najważniejszą rzeczą, która mi bardzo pomaga w tych trudnych chwilach, to pozytywne myślenie. I możecie mi wierzyć, w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można coś pozytywnego znaleźć. Sztuką jest to, żeby to pozytywne chcieć tak myśleć i ten nikt się uczepić. Życzę wszystkim rodzinnej, spokojnej niedzieli i dużo pozytywnych energii, napisała Gabi z Köln. Piękne dzięki. Ja, moi drodzy, my po tej audycji będziemy mieli bardzo, bardzo spokojną niedzielę. Nie taką, jak ma być. Ja? Czego też Wam oczywiście wszystkim życzymy. Ja, co ja teraz tutaj mam zrobić? Powiem tak. O! Nie pozwól, by zło zwyciężyło. Taki kawałek muzyczny do nas wszystkich tutaj rzekł naszykowo. Za chwileczkę następna słuchaczka tu już mam, za chwilę.

So, witamy i pozdrawiamy następnego gościa, jest to słuchaczka. Słuchaczka pisze tak. Witam serdecznie w niedzielny poranek. Pozdrawiam wszystkich i spróbuję coś napisać. Choć niechętnie opiszę swoje problemy. Mamy dwoje dzieci. Oczywiście już opuściły dom i mają swoje rodziny. Mój problem jest, że nie dogaduję się ze swoim zięciem. Moja synowa też nie jest najlepsza, ale jakoś się dogadujemy. Może ja jestem wszystkim winna, albo po prostu nie rozumiem młodych. Ale mój zięć jest bardzo przemądrzały, on wszystko wie najlepiej, on wszystko potrafi najlepiej, a to mnie po prostu wkurza. Z moim mężem też nie ma dobrego kontaktu. Uważa nas po prostu za inną kategorię ludzi. Nie wiem, jak tam jest z córką, bo ona nigdy nic nie gada, jak jest w domu. Ale myślę, że ona też nie ma lekko. Ale mają troje dzieci, więc jak się mówi, dzieci potrzebują ojca, ale co wiem, to dla dzieci jest on dobry. Więc to problem rodzinny. Więc taki problem rodzinny. Mnie jako matkę bardzo to boli, że tak jest w rodzinie. Ale co mam zrobić? Nie wtrącam się do ich życia. Chociaż chętnie ja i mąż częściej ich odwiedzali. Choćby tylko z powodu wnuków. Ale widzimy po jego minie, że on nas tam nie chce. No i tak to niestety jest, napisała słuchaczka. Ja nic nie powiem do tego wpisu. Jak się tego do... To jest problem rodzinny. Ja. To jest wielki problem rodzinny, ale co zrobić czasami? Czasami tak bywa, czy to synową, czy to z zięciem. Ale jak to się godo w naszym wieku, lepiej czasami się nie odzywać, jak... No jest, po prostu. Ja. Dziękujemy słuchaczce za wpis, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i oczywiście życzę tego, że może kiedyś też się tam u was w tej rodzinie coś odmieni na lepsze, nie? No, tego wam życzę. Co? Za chwileczkę, Björsken, za chwilę do ciebie, jeden kącek i już ją tu wydam.

So, no, ja to już sam przeczytał. Króle Belej, będę musiał chyba głowa dać na dół. No, no ja czasami tak jest, prawda? Geoskępie, tak, Peter, masz rację. Wszystko, co powiedziałeś, jest prawne. Dokładnie o tym samym napisałem przecież w mojej refleksji. Przecież to oczywiste, że przez jedną osobę potrafi cierpieć cała rodzina. Co do pomocy, to jasne, że trzeba pomagać, ale czasami są ludzie, którym po prostu nie da się już pomóc. I trzeba też pamiętać o sobie, bo nie można pozwolić, żeby jedna osoba wykończyła psychicznie wszystkich wokół. To też jest przecież prawda. Znam taki przypadek, wszyscy wkoło byli wykończeni i psycholog powiedział: nie pomagajcie już więcej, bo wy się wykończycie. Niech ten alkoholik jeszcze bardziej upadnie na dno, aby mógł się odbić od tego dna. I faktycznie, ten człowiek odbił się od dna. Nie pije więcej, napisał Georg Skell. Georg, piękne dzięki, jak coś lepiej, to przepraszam. No ja czasami jest tak, że w tamtym wpisie, w innym wpisie coś jest i po tym, wiesz, no jak ktoś mi powiedział, ktoś mi też powiedział, no ja w twoim wieku to możesz się też pobylić, nie? No okej, okay. Ale wiem, że ty też to, no ja ty rozumiesz dużo rzeczy i to jest fajne. Ja, to jest prawda, że są ludzie, z którymi, jakby to powiedzieć, inny człowiek nie wygrał, nie ma szans. Są ludzie, którzy powiedzą albo i myślą na 1000%, że to, co on powie, to, co on myśli, to, co on powie, jest 100% tak ma być. A kto myśli inaczej, albo kto powie inaczej, to jest albo głupi, albo nie rozumie tego, albo nie wiem, jak to określić. I na pewno znacie też takich niejednych, że do takiej grupy ludzi należą, że wszystko, co oni powiedzą, jest najważniejsze, reszta się nie liczy. Ja, 2 razy 2 normalnie jest 4, ale ktoś jak powie 2 razy 2 jest 6, to on w to uwierzy i innej liczby nie ma. Co? Moi drodzy, to by tak na dzisiaj było, ja to posłuchamy jeszcze coś fajnego. No i po leciutku będziemy kończyć.

So, na koniec jeszcze tu wskoczył wpis od słuchaczki, kiedy pisze tak. Problemy rodzinne. Czasami jest tak, że ludzie się sami te problemy robią. Niepotrzebnie. Te problemy są same, co sam żeś poczytał, to nie są problemy. Ino te rodzice są winne, że tak mają. Trzeba zrozumieć, że dzieci to są nowe rodziny, co potrzebują wolności, a nie głaskania. Oni się muszą dotrzeć do dorosłego życia, a wy, kochane mamusie, odbieracie im to i robicie je kalekami, a nie dorosłymi ludźmi. Potem się rozwodzą, bo są niedołęgami społecznymi, bo nic nie poradzą robić, bo mama wszystko zrobi za mnie. Mama nawet jakby trzeba było, to ze zięciem pójdzie do pryka, byle mnie będzie dobrze. Moja historia jest taka. Mam jedna córka, jedynaczka i dwie wnuczki. Wszystko robiła za nią. Ona miała jak w raju. Ją gotowała, prała, była przy wnuczce, jak była mało. Nawet w domach, że im posprzątała. I co się stało? Zięć tego nie wytrzymał, bo rzekł, za często u nich siedziała i nie dała, rzekł im wolności. I co? Rozwód. Zostawił ją i poszedł. Po kilku latach poznała innego, zamieszkali do kupy, ale w naszej chałupie mieszkali na wierchu, a my na dole. Z początku rzek próbowała się nie mieszać i nic nie robić, ale narodziła się wnuczka. Sytuacja się zmieniła. Chcieli, żeby była przy małej. Dobra, zgoda. Nie wiem jak, ale stało się, że zaś się sytuacja powtórzyła. Zięć poszedł i ich zostawił. Teraz wiem, że ją była winna. I co? I dcera moja teraz jest sama. Wnuczki dorośli, a woda siedzi sama. To są problemy rodzinne. Jak matka patrzy na nieszczęśliwą córkę, a te nieszczęście zrobiła ją, bo nie chciała, żeby oni się założyli swoje ognisko domowe. Dali ode mnie, to był mój błąd niewybaczalny. Więc, kochane mamusie, nie wtrącajcie się do dzieci, kiedy są już dorosłymi. Wtedy będzie im dobrze. Przepraszam, jakże kogoś obraziła, ale tylko je prawda. Ja to wiem, bo cierpia za to. Życzę wam fajnej niedzieli, napisała słuchaczka. No ja, moi drodzy, no co tu powiedzieć? No ja, tak to też było. Młodzi należą osobno. A jak się powadzą, to się w łóżku pogodzą. Ja, tak to było zawsze godane, Słuchajcie, dziękujemy za fajny wpis, no i życzymy, żeby wszystko było dobrze. Ola z Prudnika pisze, serdeczne podziękowania dla Ciebie, Peter, za kolejną znakomitą audycję. Wybór tematu i poprowadzenie programu to była czysta przyjemność dla słuchacza. Życzę spokojnej, pełnej relaksu niedzieli. Pozdrawiam, napisała Ola z Prudnika. Ola, pięknie dzięki za pomoc w tej audycji, ale nie tylko Tobie, po prostu wszystkim tym, co dzisiaj tu pisali. Ja pięknie dziękuję, Bóg zapłać za to wszystko. Życzę Wam jeszcze też fajnej niedzieli. No, kaj tam patrzę u mnie, słoneczko już tam trochę świeci, no też będzie fajnie. No i życzę fajnego popołudnia niedzielnego. Ja, może na spacer albo coś tam, jak ktoś woli. A teraz już wiadomo, że jest pora obiadowo, to życzę wszystkim smacznego obiadu. I dzisiaj kogo tam mamy? Od godziny 20 Ewa Figlarka się tutaj zamelduje. Ja nie wiem, jak to ze mną dzisiaj. Nie wiem, może jeszcze trochę skoczę na radio. Będziemy widzieć, ale nic nie obiecuję. Jak to Georg Skell pisze, no ja tam lubię robić niespodzianki. Wiecie.
Więc czymcie się zdrowo i wesoło. Na koniec tu patrzę jeszcze. Ach, niech leci. Bardzo mi się podobał, jak ta piosenka śpiewał jeden ksiądz, nie? Tego nazwiska nie wiem, ale jest to ksiądz jakiś tam parafii. Niech żyje wiara. Tą pieśnią powiem do następnego razu. Z Panem Bogiem, czymcie się.

0: Radia w Kelm. Prowadzi Peter.
1: No i dzień dobry, szyn, guten tag. Witam bardzo serdecznie w ten podwieczorek niedzielny sam na naszym radioku Radio Larm. Ci, co siedzą już dłużej, albo też byli rano, no ja też was pięknie witam. Teraz całkiem co innego, ja nie będzie żadnych niedzielnych i tak dalej. Mamy podwieczorek, tak troszkę jakby to padać leciutko, muzyka sam poleci. No i oczywiście, jakbyście chcieli coś posłuchać, co lubicie, dajcie znać, jak mam, to też na moja lista zarowski wleci. Ja to by tak było na te roski. Ja wam życzę fajnego popołudnia. Siednijcie się, dychnijcie się, obojętnie kaj siedzicie, czy na kauczu, na szislągu, na sofie, na leżance, kaj tam ino prarejko, bo fajnie grał, to ja się postaram do tego takie piosenki popuszczać, co by wam się nie zmierzło, a co by wam się fajnie słuchało, nie?

Zo, moi drodzy, ja sam dzisiaj z nodek tak, no z nod, kaś to tam wszystko było, ale człowiek tyle tysięcy tych piosenek może, nie ma szans wszystkiego obejrzeć, posprawdzać, no kaj by to było. Ale mi tak sam wleciała jedna, co ja im jeszcze nigdy nie grał, chociaż już słyszę, już nie roz, kasik tam, nie? No ale też mam, no powiem, że więcej piosenek nazywa się tak samo, Baby Blue. Ja sam pora taki z nod Baby Blue. Te same tytuły, kto inny śpiewał i oczywiście całkiem inne melodie, nie? Nie jedna za drugą, ale co jakiś czas też tak poleci. A zo, tażech sam dzisiaj znud, okej, okay, Gina T, Baby Blue, wiadomo, to wszyscy znacie, co to jest, pra jedna z najlepszych ich piosenek, ale to niskoży poleci. A teraz Ricky Berger, ja, yeah? Baby Blue, posłuchaj.

So, następnie też na R to był oczywiście Ricky Verga, następnie Romy Kirsch, potem Ramon Roselli, Ricky Verga jeszcze w innej piosence. No coś mi tu na R dzisiaj wszystko powlaziło, no nie wszystko, ale dość pora tego, więc no ja posłowy, jedna za drugą.

Zo, moje dostomili trzeba przyznać, że niestety już po leku te lato odchodzi od nos pra, już z rana jak w stowocie, to już tak chłodno jest, no po południu, bezpołudnie jeszcze tak fajnie, nie jak słoneczko świeci, słoneczko jeszcze cieplutko, no ale tak bez tego słońca, jakaś tam w cieniu, to już czuć, że już ta pogoda jest inna, ta temperatura po prostu się zmienia i no ja, no trzeba będzie netko też coś na siebie wcieplić, znaczy się coś cieplejszego ubierać, bo tak już w tych krótkich rękawkach nie będziemy chodzić, prawda? Chyba, że ktoś wybiera się tamka, jest ciepło, tamka jest słoneczko jeszcze wysoko świeci, no i po prostu idzie chodzić, no ja jak się to godo, tak całkiem leciutko w krótkich rękawkach, nie? So, einfach mal ne Nacht. Hansi Sissenbach, ja. Einfach mal jedna noc.

A teraz chciałbym pozdrowić wszystkich, co siedzą na Facebooku i oczywiście słuchają Radio Larmo, więc pozdrowią was tam, fajnie życzę wam jeszcze richtig fajnego podwieczorka, fajnego niedzielnego odpoczynku i do was już, di amigos!

Ja, moje rozstąpienie na tym kawałek jest do wszystkich rentnerów, no, do pensjonistów, emerytów, I śpiewa też ta emerytka, która oficjalnie w telewizji powiedziała, już kończy swoja kariera, ale jeszcze jedna płyta zrobi, powiedziała, chociaż jest na emeryturze, to ostatnią płytę jeszcze zrobi, no i muszę powiedzieć, że zrobiła. A jest to Iron Cheer i śpiewo Wir holen uns die Zeit zurück. No to się nie da, ja. My ściągniemy sobie ten czas z powrotem. To się nie da, moi drodzy. Piosenka jest fajna, słowa fajne, ale niestety tych młodzieńczych lat, co my mieli, już nigdy z powrotem nie przyjdą. Ale posłuchać możemy. Iron Cheer, Wir holen uns die Zeit zurück.

Ja. Seniori są zaprędko urodzone. Jo, no ja, my już należymy też tam do tej elity, nie? A jest to oczywiście Tony Marshall, który też nagrał ostatnio płyta, jak już też był, no, trzeba powiedzieć, w takim wieku. No ja, god, nie wiem dokładnie, wiele mu było, 70 wielaś, pra, ale fajnie ostatnio płyta zrobił i posłuchamy z tej ostatniej płyty, no tak, do pensjonistów, do rencistów, nie?

So, moi drodzy, pytanie, szybko pytanie. Kto to jest ten Gottfried Wichter? Z jakim zespołem on śpiewał? Tak mi passiert. Kto mi napisze, dostanie nagroda, oczywiście piosenkowo. Allein an dir, jeden Tag verliebe ich mich. Z jakim zespołem śpiewał ten, co teraz śpiewał? O!

Co, jo, jeszcze jedna piosenka od tego hopa puszcza, ja, żebyście posłuchali więcej, może wtedy będziecie wiedzieć, z jakim zespołem on śpiewał. A na razie, Helene Fischer.

0: Za jeszcze raz ten song wykonawca Gottfried Wilhelm. No i może tu się ktoś odezwie, w którym zespole on śpiewał. Ktoś już tu napisał, ale poczekam jeszcze.
1: Du kommst näher, gleich berührst.
0: Küss mich oder lass es sein.

No i jedna słuchaczka ze Smolni, z Hiller Smolni napisała Nakwal Quintet, no i to jest richtig, Gottfried Wyrsier śpiewa zespoje Nakwal Quintet, którego oczywiście teraz już nie ma, to znaczy ten zespół jest, ale nazywają się Nokis, ale ja odpowiedź jest bardzo dobra, więc Nakwal Quintet w piosence Volle Kalle Zinzu.

Ja powiedziałem, dwie piosenki będą za nagroda. No, ja jedna piosenka odleciała, więc druga piosenka już naszykowano. Tym razem Dean Nokis. I to jest, sami posłuchajcie, richtig fajny koncert, bardzo fajny. Wie Zucker und wie Salz. Jak cukier i sól. Dean Nokis.

Jak na początku powiedział, pora piosenek Baby Blue z tytułem, ale oczywiście inni wykonawcy. Gina T.

So, ma ja dostanę i teraz mam tak. Jeden zespół, nie? No, było ich trzech kiedyś, ja? A potem skończyli, jeden zmarł. Ale śpiewo to okej. Okay. The Flippers, Dino Telefon, Barbados, a potem Zarski, Olaf, Niedozdarcio od Flippersów, ja? Co robi dalej? Najpierw The Flippers.

Za moje rastomili, może się ktoś znajdzie tu na naszym radioku między nami, co też lubi coś innego słuchać, to znaczy ja taki zespół Di Ladina, nie? Di Ladiner. Oni nie śpiewają takich szlagrów, jak teraz żeście słyszeli od Olafa Pra, oni coś takiego bardziej hajmaty, ale są ludzie, co i lubią słuchać, czemu nie? Więc wybrałem od nich taką piosenkę Nimm dir Zeit für das Leben. Weź sobie czas do życia. No i to, żeby teraz powiedzieć na ten tytuł tej piosenki. Wiecie, niekiedy człowiek jest zagoniony na nic, i no goni i to, i tamto, trzeba to jeszcze, to zrobić. Nie, Runie, nie ma czasu na nic. Ja. Ale trzeba po prostu wziąć się ten czas do życia. Di Ladina!

Muszę jeszcze dodać, że ten zespół należy też do takich, oni kiedyś, no takie hajmaty grali, kiedyś byli też my na ich występach, ale to już było, nie pamiętam, 15 lat temu, 20, nie wiem. Już dość dawno temu, ale potem też przyszli troszkę pora szlagrów też zrobił ten zespół, nie? Ta piosenka, no ja nie wiem, czy ją dom do szlagrów, czy, ale jest fajno. Terra Montagna, posłuchajcie, a do los wszystkich śpiewody Castelutte Spatzen.

kiedyś di Klostertala też tak śpiewali hajmaty, potem troszkę podgonili, więc jeden taki, no bo byście mi tutaj pousypiali, ja tego nie chcę. No to oczywiście leci do wszystkich, kiedy się już oczy zamykają. I teraz się budzicie.

0: i doczekaliśmy się ostatniej piosenki von Baby Blue. Also die Harmonie śpiewał Baby Blue.
1: Von uns zwei werden nie zu Ende gehen.
0: Stop, stop, jeszcze jedna mam od Mark Metlock.

So, moi rastomini, Baby Blue, The Harmony, jakech peciął, powiem wam szczerze, przyznam się bez biciu. Nie pamiętam, kiedy żech ta piosenka ostatni raz słuchał, ale nie wiem. Nie wiem, nie będę cyganią, nie wiem. Dzisiaj żech ją kawałek posłuchał, jak ją wciepował na ta lista, a ja na końcach, nie? Mark Medlock!

Co, teraz już na pewno był to ostatni kawałek, co się nazywał Baby Blue. Więcej już nie mam. Nie, jeszcze mam jeden, co śpiewał Hanse Hintersee, ale to się nazywa Mein Engel Baby Blue. Wiecie co? To jeszcze to też wciepnymy, ale najprzód die Grubetala Maria Angela. Ja już teraz mogę was zaprosić na audycję naszej koleżanki Figlarki od godziny 20. Ona powiedziała, je wpisano do 22, powiedziała, ale jak jej się spodoba, jak będziecie i dużo pisać, to będzie z wami siedzieć do godziny 12 w nocy. No to moi drodzy, wiecie co dzisiaj macie za robota? Ci wszyscy, co będą w domu siedzieć, jutro rano do roboty nie idą, mają czas, nie będzie siedzieć, pierdnie, to piszcie i tam fest, ja, niech ta dziocha czytał i niech gru do 12 w nocy, nie? No, dobra, ja was zapraszam na 20, ale ze mną jeszcze te 20 minut chyba wytrzymiecie. Die Grubetala Maria Angela.

Ja, moje dostomili, takto po leku sam z nami leči, no i co ja tu miał peć, ani ocykać, Fergis mich nicht, ja. Ta piosenka dedykuje do was wszystkich, nie zapomnijcie o mnie, nie? No, to patrzcie tam jako, jeszcze sam ze trzy piosenki chyba wlecą, albo cztery, będziemy widzieć, wiele się zdąży. No to już nie zapomnijcie o mnie, żeby się my zaś w następnym tygodniu spotkali, oczywiście muzycznie. Rosenherz w piosence Vergiss mich nicht.

No i patrzcie, zapomniałby się coś puścić od grupy Sunray. Więc już leci Wir fangen noch einmal an.

Co, moi rostomili, przy tej piosence ja się z wami tak fajnie się pożegną. Jeszcze jedna piosenka mu na koniec. Adios, heis auf Wiedersehen, ja, die Flippers. Ale, już was rzekł, zaproszę na Ewa Figlarka, ona już jest fertig. Ona mi tu pisze, te ja już doszła. Powiedz słuchaczom, że nie mają się martwić, że ja już doszedłam. No widzicie, ona dochodzi, ale dzisiaj już doszła i ta dziowa już czeka na pozycji wejściowej. Więc ja wam pięknie dziękuję za to, żeście ze mną byli, wysłuchali tych niemieckich kąsków, pra. Życzę wam richtig fajnego wieczorku. No i po tym, jak nieskoro pójdziecie spać o 12, jak Ewa skończy grać, nie? No to fajnej, spokojnej nocy. No i zapraszam na jutro. Kto tam będzie, nie wiem, ale od jutra zaczynamy nowy tydzień na Radiu Larmo. Więc czymcie się, to zaś.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem figlarka.

Dobry wieczór, witam Was bardzo milutko, cieplutko na Radiu Larmo. Wita Was Figarka, a ta Figarka pozdrawia wszystkich słuchaczy bez najmniejszego wyjątku. Witam całą naszą ekipę radia, moje koleżanki i kolegów radiowych oraz nasze szefostwo, naszą Gabi i Darka. Kochani, zapraszam na moją audycję, która potrwa do godziny 22.

przypominam Wam, że dzisiaj mamy jeszcze 11 października 2026 roku. Na zegarku moim mamy 20.04. No a przed chwileczką oddał mister Radyjka, nasz prezenter, mój kolega redakcyjny, Peter Skeln. Więc Peter Skeln, ja Ci z tego miejsca bardzo dziękuję za te granie właśnie, bodajże chyba grałeś od 18, choć nie wiem, bo nawet nie wiedziałam, Ci powiem tak szczerze, ale coś tam Cię słuchałam. No a grałeś też rano o 11, też Cię nie słuchałam, bo jak Ci już pisałam, że właśnie dzisiaj mieliśmy odpust. No i wiadomo, jak to jest na odpuście, nie? No. Co ja tam by dogadać o tym, nie? No, więc Peter, dziękuję Ci właśnie za umilanie nam czasu. Życzę Tobie i Gabi, którą bardzo serdecznie też pozdrawiam. Życzę Wam miłego wieczoru, smacznej kolacji, no i jeszcze super humoru. I dla Ciebie w podziękowaniu wybrałam tą oto piosenkę.

A teraz chciałabym złożyć życzenia naszym dzisiejszym solenizantom, którzy dnia dzisiejszego coś tam obchodzą. Mogą być urodziny, imieniny, rocznice, ślubu. Życzę Wam, kochani, jak zawsze, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo uśmiechu na buzi i wszystkiego, wszystkiego naj. I dzisiaj kolejna piosenka jest dla Was, kochani solenizanci, a dzisiaj mamy 11 października.

Drodzy słuchacze, dzisiaj zapraszam Was, jeżeli ktoś ma tylko na to ochotę dzisiaj coś tam napisać na konsoli pozdrowień, to Wam już tutaj mówię, że konsolka jest otwarta i z wielką przyjemnością bym poczytała właśnie. Nie musi być dużo, wystarczy niczek jakiś tam i pozdrowienia i tyle, kochani. Ale ważne jest to, że po prostu jesteście i to jest najważniejsze. Dobra, figlarka po prostu zrobiła taki wstęp. Ja. A teraz już tak już nie będę tak mówiła, tylko po prostu już jak to Peter powiedział, że ja po prostu dochodzę. No i ja już, kochani, teraz doszłam i mogę normalnie z Wami gadać. Ja już teraz. Dobra. I dla wszystkich słuchaczy na dobry początek, żeby nam się fajnie bawiło, tutaj to wam piosenka puszczanie, ale chciałabym Wam też powiedzieć, jak tak to już tu jest, to byda dzisiaj tak grała takie piosenki, może nie wszystkie, bo mi się tak po prostu nie miałam nawet czasu tak rzeczywiście do tego podejść, ale chciałabym właśnie puścić takie piosenki, co nie były długo grane, no właściwie czasami to wcale, więc coś tam puszczymy, a coś starego i tak jakoś pogrumy, nie? Dobra, a teraz na dobry początek do wszystkich słuchaczy, bez żadnego wyjątku, bo nie robimy tu żadnego wyjątku, będzie piosenka. A jako to będzie piosenka, posłuchajcie.

No to kochani, lecimy dalej. Kolejna piosenka w wykonaniu Cyril, Stumbling, coś tam, posłuchajmy i tego. A ja witam nowo przybyłych słuchaczy. Kochani, bawimy się do godziny 22 za sterami Figlarka.

ja witam na konsoli pozdrowień i bardzo się z tego cieszę, bo powiem wam jeszcze troszeczkę i ja tu chyba zasnę. Ja, fajnie, że tutaj właśnie witam bardzo miłutko Georga i Tereskę z Köln. Witajcie miło, pozdrawiam was serdecznie tam. Życzę radosnego wieczoru i fajnego humorku, takiego wieczornego, niedzielnego. Georg i Teresa z Köln napisali tak. Witam Cię, Ewo Figlarko, na Twojej audycji. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Niech ten niedzielny wieczór upływa nam mile przy muzyce przygotowanej przez naszą Ewę. A mogłabyś tak dla nas wszystkich zagrać Zazdrośnicę Mariusza Kalagi, dla Ciebie, Ewo, i Twojego Marka z Buja Janosika. Życzymy wszystkim jutro miłego startu do nowego tygodnia, Teresa i Georg z Köln. Więc Georg i Teresko z Köln, pewnie, że możecie, jak tylko mam takie piosenki, oczywiście puszczę. Więc pierwszą, w ogóle pozdrawiacie wszystkich słuchaczy, właśnie słuchających radyjko. No i prosicie o piosenkę właśnie Mariusza Kalagi, Zazdrośnicę, dla wszystkich słuchaczy, a dla mnie i dla Marka prosicie z Buja Janosika. No piszecie i macie. Więc dziękuję wam za właśnie te pozdrowienia, za to, że jesteście i troszeczkę po prostu się tak obudziłam. Ja. Więc leci pierwsza, druga piosenka, a trzecia piosenka będzie ode mnie dla was w podziękowaniu. A co będzie, to usłyszycie. A ja z Markiem dziękuję jeszcze za kapelę Górale i z Buj Janosik.

Georg i Teresko, właśnie ta piosenka mnie wskoczyła, nie wiem dlaczego teraz, ale to się nic nie stało, niech poleci sobie teraz spokojnie to, a ja zobaczę, co tutaj właśnie z tym zbójem Janosikiem się dzieje, że nie weszło, ale za chwileczkę będzie na pewno.

Widzicie, Georg i Teresko, gdzieś mi ten zbój Janosik uciekł, ale ja go tutaj na swoje miejsce dałam. Więc leci piosenka Pela już, dziękuję bardzo.

A teraz wybrałam piosenkę w podziękowaniu za wpis, za pozdrowienia dla Tereski i Georga Skel. Dla was ta piosenka.

Kochani, 21.05, jak zawsze, kochani, o 21.35 ja zamykam konsolkę pozdrowień. Macie jeszcze na to pół godzinki.

A ja witam na konsoli pozdrowień Katarzynę. Katarzyno, Kasiu, witam Cię, bardzo miło, fajnie, że tutaj się zameldowałaś, że jesteś i napisałaś. Pozdrawiam Cię właśnie bardzo, bardzo serdecznie i życzę Tobie miłego, spokojnego wieczoru. A piszesz mi tak: dobry wieczorek, Ewo. Dla ekipy radia i słuchaczy przesyłam pozdrowienia. Życzę wszystkim miłego wieczorku. Proszę o dołączenie piosenki dla wszystkich Twojego wyboru. Dziękuję. Kasiu, piszesz i masz. Za chwileczkę będzie piosenka dla wszystkich, których tutaj pozdrawiałaś, a pozdrawiałaś ekipę radia, słuchaczy. Przesyłasz im właśnie pozdrowienia. Życzysz miłego wieczorku i prosisz o dołączenie piosenki mojego wyboru. No nie wiem, czy Ci się ta piosenka spodoba, Kasiu, ale na pewno myślę, że się spodoba ekipie radia i słuchaczom. A ja Tobie bardzo dziękuję. Będzie teraz właśnie piosenka do Twojego wpisu, a potem będzie piosenka ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za to, że tutaj jesteś.

stamtąd, wiem, że tęsknisz. Tak czuję to każdego dnia. Lecz nie mogę dziś inaczej. Może czas zaleczy rany. Może kiedyś znowu się spotkamy. Nie wiem, dziś zagubiony jestem. Chcę, byś wiedziała, że ja też. Każdego dnia i każdej nocy tak mocno pragnę, tak mocno tęsknię.

A ja witam jeszcze nowo przybyłych słuchaczy, wita Was Figliarka i jedziemy dalej z Justyną i Piotrem, dopóki mamy siebie

A teraz zespół Nazir. Ty jesteś jak melodia ta. Kochani, jeszcze 7 minutek i konsolka pozdrowień będzie zamknięta.

kochani słuchacze, ja przez chwileczkę właśnie popatrzyłam, czy jest już nowa ramówka na ten tydzień, co będzie. Więc kochani, jutro mamy poniedziałek, 12 października i od godziny 18 do godziny 20 gra nasz szef Darek, a od godziny 20 do godziny 22 zapraszam na audycję naszej Gabi Chorzowianki. To tyle. Wolę teraz, niż później zapomnę, więc to zapowiedziałam na jutrzejsze właśnie audycje Kto Gra. Może ktoś jeszcze wejdzie, tego ja nie wiem. Ale teraz pokręci się kolejna piosenka, polecimy i za 3 minutki zamykamy konsolę.

A ja witam na konsoli, teraz ponownie, ale teraz samego Georga Sken. Witam Cię, Georg, panie, że właśnie zakończyłeś, bo to jest ostatni Twój wpis na konsoli w dniu dzisiejszym, bo konsolka już jest zamknięta, a napisałeś, powiem Ci, dużo. Tak, więc ja się cieszę z tego, fajnie, że jeszcze jesteś, a napisałeś mi tak. I tak mija kolejny tydzień, kolejny dzień i kolejna audycja. Powoli wszystko przemija, czas nieubłaganie biegnie do przodu. Dlatego korzystajmy z życia, cieszmy się każdą chwilą, doceniajmy to, co mamy i nie odkładajmy szczęścia na później. Wszystkim życzę jeszcze miłego wieczoru, spokojnej nocy i pięknych snów. A na jutro, dla tych, którzy jeszcze muszą pracować, życzę dużo energii, uśmiechu i satysfakcji z wykonywanej pracy. Pamiętajmy, że nie żyjemy po to, aby pracować, ale pracujemy po to, aby żyć. A wszystkim emerytom życzę, aby ten zasłużony czas emerytury był pełen radości, spokoju i spełnionych marzeń. Niech będzie to czas na nasze zachcianki, ulubione hobby, podróże, spotkania z bliskimi i wszystko to, na co wcześniej często brakowało czasu. Bo życie mamy tylko jedno i warto przeżyć je tak, aby mieć co wspominać i z czego się cieszyć. Niech każdy dzień przynosi nam choć odrobinę szczęścia, a uśmiech nigdy nie znika z naszych twarzy. Dbajmy o siebie, cieszmy się życiem i pamiętajmy, że najważniejsze jest to, aby być szczęśliwym tu i teraz. Spokojnego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia przy kolejnej audycji. Takie serducho, Georgskie. Georg, pięknie to napisałeś, naprawdę. Naprawdę, ty po prostu umisz pisać. Ja jestem po prostu czasami wzruszona tym, skąd ci się to bierze, tak właśnie. Naprawdę, super, dziękuję. Nie wiem, co tutaj dodać. Ja, szczęśliwy ten Georg, kto jest na emeryturze, nie? Mi jeszcze zostało ciut do emerytury, ale to jeszcze ciut, no. Jeszcze ciut trochę, więc będę się na pewno cieszyć bardziej.

A tą piosenkę dedykuję wszystkim słuchaczom, którzy byli ze mną na mojej audycji prawie do końca. Dla was, kochani, ta piosenka Mój dom jest...

0: Kondor.
1: No i kochani, ta piosenka do wszystkich słuchaczy, na właściwie za chwileczkę kończę, będę kolejną piosenką, później będę się już z wami żegnać.

Dzisiaj, kochani, która godzina? 21:58. Za sterami figlarka. Figlarka chciała bardzo, bardzo podziękować Wam za Waszą obecność, za to, że jesteście. Dziękuję za wpisy na konsoli pozdrowień. Kochani, życzę Wam teraz fajnego jeszcze wieczoru, a później kolorowych snów. I do usłyszenia. Patrzcie w ramówkę. Dobranoc.

kłona w kowie mu zamieszała. Tego się nie do wytłumaczyć, to nie poradzi nawet gorzoła, by z równowagi go wyprowadzić.